Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogą to badać zajedno.

Moje miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę te badać zajedno.

LG 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.